0: Are you here?
1: Adom ne asumdwa efie genyankopon ne erade Yesu Kristo enka wa utie me ene